María, nana ni vera la pure, omoite, fusinya muzi, oduga ite, nana ringona ru, onywe ija, oeromo konyuide hito nywera, nywera ringo María, fusinya muzi, ei, kaimu hukari, nagari.